sapa iki? Raden Pandhukar marep apa tak jaluk Kunti Taribrata. Yen kowe bisa ngasorake kridhat sirna dening aku.